0: Odwiedź jakąkolwiek wspólnotę ludzi wierzących, a zobaczysz, że jej członkowie są w różnych miejscach na swojej drodze ku dojrzałości duchowej. Będą tam nowo nawróceni oraz tacy, którzy już od wielu lat znają Chrystusa osobiście. Najwięcej trudności przysparza oczywiście życie takiej grupy w jedności, przy równoczesnym wykrzesywaniu z każdego tego, co w nim najlepsze. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll w oparciu o 14 rozdział Listu do Rzymian odniesie się do tych trudnych sytuacji, do dynamiki grupy ludzi wierzących. Ale najpierw przeczytajmy interesujący nas dzisiaj fragment tekstu biblijnego. Czyta Zygmunt Karel.
1: Jeżeli masz pod ręką Biblię, to proszę otwórz 14 rozdział Listu do Rzymian. Jeśli masz z tym problem, to pozwól, że ci pomogę. A zatem po kolei. W Nowym Testamencie są na początku cztery podobne do siebie księgi, które nazywamy Ewangeliami. Autorem jednej z Ewangelii jest Łukasz, który napisał też sprawozdanie z działań apostołów po wniebowstąpieniu Jezusa. Opisał tam wydarzenia z życia wczesnego Kościoła. To jest piąta księga Nowego Testamentu zatytułowana Dzieje Apostolskie. A potem zaczynają się listy. List Pawła do Rzymian pojawia się w naszej Biblii jako pierwszy z nich, chociaż nie był to pierwszy list, jaki został przez niego napisany. Z tego, co wiemy, to pierwszym listem napisanym przez apostoła Pawła spośród wszystkich jego listów znajdujących się w Biblii jest pierwszy list do Tesaloniczan, zaś ostatnim listem Pawła jest drugi list do Tymoteusza. Ten ostatni powstał w lochu Mamertine w Rzymie i apostoł napisał go na krótko przed swoim ścięciem. List do Rzymian napisał Paweł podczas swojego pobytu w Koryncie. Myślał wtedy o Rzymianach, o ich życiu i o walkach, jakie musieli toczyć. Miał nadzieję, że pomoże im w ten sposób w ugruntowaniu wiary i w rozwiązaniu niektórych konfliktów. Jest to bezspornie jego dzieło życia, jego opus magnum. To najbardziej znaczący list autorstwa apostoła Pawła, który od chwili swego powstania był używany jako przewodnik dla nowotestamentowej teologii. Obecnie rozważamy praktyczną część tego listu. Rozpoczyna się ona w rozdziale 12, a kończy na 16 rozdziale. Obecnie jesteśmy w samym środku tego praktycznego fragmentu. Przeczytam teraz pierwsze 12 wersetów 14 rozdziału Listu do Rzymian. Do tych, którzy są słabi w wierze, odnoście się z całą życzliwością, nie czyniąc się sędziami ich wątpliwości. Ktoś jest przekonany, że może jeść wszystko, ale obok są słabi jeszcze w wierze i ci jedzą tylko jarzyny. Niechże w takiej sytuacji ten, który je wszystko, nie okazuje pogardy temu, który powstrzymuje się od pewnych pokarmów. I na odwrót, ten ostatni niech nie rzuca wyroków potępienia na tego, który je wszystko, bo i tego również Bóg nie odrzucił. Kimże ty jesteś, że chciałbyś sobie przypisać prawo osądzania czyjegoś sługi? To do jego Pana należy wyrokowanie, czy on stoi, czy upada. Zresztą nie upadnie, gdyż Pan będzie w stanie go podtrzymać. Kiedy indziej znów ktoś sądzi, że pewne dni są szczególnie ważne, a dla drugiego wszystkie dni są jednakowe. Jeden i drugi może zostać przy swoim, byleby obaj byli przekonani o słuszności własnego sądu. Ten, który wyróżnia pewne dni, wyróżnia je po to, by oddać cześć Panu. Podobnie i ten, który je wszystko, również postępuje tak, żeby uczcić Pana, składając mu dziękczynienie za każdy swój posiłek. Zresztą ten, który się powstrzymuje od pewnych pokarmów, również czyni to z myślą o przysporzeniu chwały Panu. I on także składa Bogu dziękczynienie. W rzeczywistości nikt z nas ani nie żyje, ani nie umiera dla siebie samego. Kiedy żyjemy, żyjemy dla Pana, a kiedy umieramy, to również dla Pana. W ten sposób, czy to żyjąc, czy umierając, należymy do Pana. Chrystus bowiem po to umarł i powrócił do życia, aby być Panem zarówno umarłych, jak i żyjących. Wobec tego, czemu ty potępiasz swojego brata? Dlaczego nim gardzisz? Przecież wszyscy będziemy musieli stanąć przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, na moje życie, mówi Pan, każdy upadł.

0: padnie przede mną na kolana i każdy będzie wyznawał wielkość Boga. Tak więc każdy z nas za siebie samego będzie odpowiadał przed Bogiem. Niech Bóg w swojej wielkiej łasce uhonoruje czytanie, a potem zastosowanie tego słowa w naszym życiu. Czy nie jest to fascynujące? Oto czytamy o sprawach, które wydają się nam bardzo dziwne. Dotyczą jedzenia, przejścia na wegetarianizm oraz przypisywania większego znaczenia pewnym dniom w stosunku do innych. Wszystkie te kwestie są kulturowo związane ze sprawami, z którymi ludzie walczyli w pierwszym stuleciu w Rzymie. Obecnie nie mamy takich problemów, ale mamy za to inne i nimi się właśnie zajmiemy. Mam nadzieję, że zauważymy pewne zasady, które wyłonią nam się z tego tekstu. Bardzo lubię, kiedy czytamy takie fragmenty, które stanowią pewne wyzwanie. Moim zadaniem jest pomóc Ci rozkręcić te nierozkręcalne śrubki. Niektórych rzeczywiście nie będziemy mogli rozkręcić, ale z innymi sobie poradzimy i mam nadzieję, że sprawy staną się przez to bardziej przejrzyste i zrozumiałe.
1: O tak, jestem pewny, że wiele z tych rzeczy wyjdzie na światło dzienne, kiedy pochylimy się nad rozważanym tekstem. Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, a w niej wykładu zatytułowanego Łaska w praktyce.
0: Nikt nie może zanegować wartości, jaką jest jedność i harmonia w Kościele, czyli w ciele Chrystusa. Jednocześnie nie możemy ignorować realności faktu, że jesteśmy różni. Podczas gdy w Piśmie raz po raz jesteśmy wzywani, byśmy byli jedno, byśmy razem pracowali, razem sprawy ciągnęli, razem służyli, to jednak musimy stawić czoła temu, że każdy z nas jest inny. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o tym. Pochodzimy z różnych środowisk. Moi rodzice nie byli twoimi. Sposób, w jaki ja zostałem wychowany, czy też sposób, w jaki wychowani byli twój sąsiad czy sąsiadka, różnią się od siebie i to bardzo. Możliwe, że jeśli nie byłeś wychowywany przez swych biologicznych rodziców, to twoje nastawienie i postrzeganie rzeczywistości ma inną perspektywę i inny punkt odniesienia niż ludzi, którzy są obok ciebie i którzy także są częścią ciała Chrystusa. Różnimy się pochodzeniem. Różnimy się również poglądami na życie. Mamy różne opinie. Masz na jakiś temat ustalone zdanie, a ktoś inny na ten sam temat ma poglądy równie mocno ugruntowane, ale zupełnie inne. I nie chodzi o to, że ktoś ma rację, a ktoś nie. Chodzi o to, że myślicie zupełnie inaczej o tych samych sprawach. Mimo, że masz poczucie, iż jesteś w stanie uzasadnić swoje przekonania. Mamy różne systemy wartości. Różnimy się podejściem do życia w kwestiach ekonomicznych. Różnimy się w podejmowaniu decyzji, w wyborach, których dokonujemy. Różnimy się w tym, co lubimy jeść i w wyborze rozrywki. Nasze przekonania, a nawet nasze uprzedzenia są różne. A wszyscy je przecież mamy. Niezależnie od tego, jak trudno jest się do tego przyznać. Ale żadna z tych wymienionych powyżej spraw nie odwołuje ważności naszego współżycia w jedności. Pamiętasz słowa Psalmu 133? O, jak dobrze i miło, gdy bracia w jedności trwają. Eugene Peterson w swojej parafrazie Biblii zatytułowanej The Message ujął to w taki sposób. Jakże to jest piękne, gdy bracia i siostry żyją razem w zgodzie. Nasz Zbawiciel w swojej ostatniej zapisanej modlitwie, którą modlił się zanim poszedł do ogrodu Getsemani, pamiętał o nas. Modlił się za tych, którzy uwierzą w Niego. Modlił się, aby wszyscy byli jedno. To była Jego nadzieja dla nas, zanim poszedł na krzyż i potem, gdy opuścił tę ziemię. Wiedział, że będąc razem jako zespół, możemy uzyskać o wiele więcej, niż kiedy będziemy podzieleni i oddzieleni w różnych społecznościach. Apostołowie i wcześni chrześcijanie bardzo różnili się między sobą, ale byli jednocześnie niesamowitym przykładem ludzi, którzy żyli razem w jedności. Potrafili żyć ze sobą wspólnie. Mimo tego wszystkiego, w Kościele zawsze były konflikty. Szczerze mówiąc, nie moglibyśmy znaleźć dziedziny, w której część Bożych ludzi nie skakałaby sobie nawzajem do gardeł. Pastor Ken Hughes napisał: kościoły rozpadały się przez brak zgody. To sprawiało, że tworzyły się stronnictwa i frakcje. Ci, którzy wiedzieli więcej, zaczynali otwarcie potępiać swoich wąsko myślących braci. A ci zaś stawali się coraz bardziej zatwardziali w swym krytycyzmie w stosunku do tych braci, którzy byli bardziej otwarci. I to właśnie jest treścią 14 rozdziału Listu do Rzymian. To sprawia, że wszyscy zaczynamy myśleć o tych starych, dobrych czasach. Może powiesz, że chciałbyś móc się znaleźć w pierwszym stuleciu, ale nie, nie chciałbyś. Jeden z moich mentorów zwykł mawiać: to te stare, dobre czasy stworzyły obecne, złe czasy. Ale już w dawnych, dobrych czasach kościoły się dzieliły. Celem pierwszego listu do Koryntian było rozwiązanie konfliktów, które niszczyły kościół. Byli tacy, którzy chcieli słuchać tylko nauczania Pawła, ale byli też tacy, którzy nie chcieli słuchać Pawła. Chcieli natomiast słuchać nauczania Piotra. Byli również tacy, którzy nie chcieli żadnego z nich, ale chcieli, by nauczał ich Apollos. Byli również ci, którzy nie chcieli żadnego z tych trzech nauczycieli, a chcieli słuchać tylko Jezusa. Ja chcę, aby tylko Jezus do mnie mówił. Nie potrzebuję żadnego ludzkiego przywódcy. Z takimi ludźmi jest zawsze najtrudniej. Świętoszkowaci i superduchowi. Czy zdajesz sobie sprawę, że zawsze, gdy patrzymy na jakieś wielkie postaci w Piśmie, to widzimy również ich wrogów? Nehemiasz był prześladowany przez postępki Sanbalata, Tobiasza i Geszema, którzy byli wypełnieni nienawiścią z powodu tego, że odbudowywał mur wokół Jerozolimy. Apostoł Jan pod koniec swego życia powiedział: kiedy przyjdę do kościoła, to będę musiał skonfrontować się z Diotrefesem, który uważa się za osobę najważniejszą, za szefa kościoła pierwszego wieku. Zachowuje się tak, że wszystko musi się kręcić wokół niego. Mam zamiar go napomnieć. Paweł miał swojego Aleksandra, który był kowalem brązownikiem. Był on tak trudny dla niego, że ostrzegał przed nim Tymoteusza i następne pokolenie. Strzeż się Aleksandra, on zaszkodzi twojej służbie. Nawet Barnaba był problemem. Paweł nie zgadzał się z Barnabą, a przecież to dzięki niemu został na początku przyjęty do grona uczniów. Nikt nie wierzył, że jego nawrócenie było prawdziwe i ciągle postrzegali go jako Saula z Tarsu, prześladującego chrześcijan. Słyszeli coś tylko o jego tak zwanym nawróceniu. Gdyby nie Barnaba, który praktycznie za rękę przyprowadził go do apostołów, to kto wie, jak wiele czasu zabrałoby Pawłowi, by został przyjęty do ich grona. Nie wiem, czy wiesz, że w czasie późniejszej służby pokłócili się, mimo że razem brali udział w wyprawie misyjnej. Gdy wybierali się w kolejną podróż, Barnaba zaproponował: weźmy z sobą Jana Marka. Ale Jan Marek zawiódł ich w czasie pierwszej podróży i Paweł powiedział: nie, nie mam zamiaru zabierać człowieka, który nie dochował wierności. Barnaba na to: powinieneś dać mu kolejną szansę. Na co Paweł odpowiedział: nie, nie będę dawał kolejnej szansy człowiekowi, na którym nie można polegać i który nie jest lojalny. On nas znowu zawiedzie, tak jak to zrobił poprzednio. Na co Barnaba odrzekł: to nie jest zbyt chrześcijańska postawa. I wtedy Paweł odparował: co chcesz przez to powiedzieć? I tak dalej, i tak dalej. Odbijali piłeczkę tam i z powrotem. Możemy to określić jako paroksyzm. Doszło między nimi do słownej awantury. I w rozdziale 15 Dziejów Apostolskich czytamy, że ich spór tak się zaognił, że się rozdzielili. Szczerze mówiąc, to wszystko dobrze się skończyło. To było w porządku. Niektóre denominacje powstały, ponieważ doszło do rozłamu. Obecnie niektóre wspaniałe kościoły działają, ponieważ grupa ludzi nie mogła się porozumieć w swoim kościele macierzystym. Powstały nowe chrześcijańskie organizacje, ponieważ ich organizacje macierzyste poszły w innym kierunku. Z powodu konfliktów w szkole macierzystej, spowodowanych doktrynalną zmianą czy też innymi przekonaniami, powstały nowe szkoły. Ostatnio czytałem żonie fragment jednej z moich ulubionych książek zatytułowanej Walki wspaniałych kościołów. Bardzo mi się podoba ta książka i jej tytuł. Są w niej opisane historie różnych kościołów. Czytałem tak dużo z tej książki, że stale o niej myślę. Czytałem wtedy swojej żonie dwie książki jednocześnie. Jedną trzymałem w jednej ręce, a drugą w drugiej. I czytałem po kolei, wydarzenie za wydarzeniem, opowieści o różnych sytuacjach, które miały miejsce, o podjętych tam środkach, o krytycznych reakcjach, które potem tam następowały. I tak czytałem to wszystko i myślałem sobie, dobrze, że Bóg ma to wszystko pod kontrolą i nad tym czuwa. Wszystko to ma na celu, byśmy nauczyli się żyć razem nawet wtedy, kiedy się nie zgadzamy. Taki jest tego cel. Możemy się nie zgadzać, ale dlaczego mamy być dla siebie niemili? Kiedy zaczynamy czytać 14 rozdział Listu do Rzymian, to dochodzimy do tematu, który może się nam wydawać nieco zakręcony. O co tu chodzi z tym jedzeniem mięsa lub też ze świętowaniem pewnych dni? No cóż, gdybyś żył w pierwszym stuleciu, to byś rozumiał. Pozwól, że poświęcę temu kilka minut. Wielu spośród Rzymian, którzy nawrócili się z pogaństwa, wychowywało się w świecie, gdzie oddawano cześć bożkom. Bożka czczono w taki sposób, że przynoszono na jego ołtarz mięso, które spalano tam w ogniu na jego cześć. Niecałe mięso było tam spalane. W tamtych czasach nie było lodówek i ta część mięsa, która nie spłonęła, była zabierana zwykle przez jakiegoś obrotnego handlarza. Zabierał on resztę tego mięsa, kroił je, zamieniał na pyszne kotlety i sprzedawał na targu mięsnym. Chrześcijanie, ludzie nowonawróceni, którzy wywodzili się z tej tradycji, mówili do tych, którzy jedli takie mięso: nie, nie rób tak, to jest okropne. Jeśli zjesz takie mięso, to będziesz skalany bałwochwalstwem. Byli też inni chrześcijanie, którzy pytali: ale o co ci chodzi? Przecież bożek to wielkie nic, kawałek drewna, kamienia czy gliny. To jest po prostu bożek i tyle. Tak więc byli tam ludzie, którzy jedli mięso i tacy, którzy mięsa nie jedli. Tak bardzo różnili się między sobą, że Paweł określił ich specjalnymi słowami. Ci, którzy mieli skrupuły i poczucie, że nie mogą jeść mięsa, byli nazwani słabymi. Należało ich nauczać i doprowadzić do dojrzałości, aby przekonali się, że w tym mięsie nie ma niczego złego. Natomiast ci, którzy byli silni, mieli tendencję do poniżania tych słabych. Oni powinni się nauczyć, że mają się uspokoić i wyjaśniać to. Jedząc mięso, odnaleźliście wolność, ale nie odrzucajcie słabego brata. A ty, słaby bracie, nie bądź legalistą próbującym sprawić, by twój silny brat żył i postępował według twoich przekonań. Tak przy okazji, silny bracie, nie próbuj uczynić słabego brata tak silnym jak ty, ale daj mu czas, by dorósł. Sądzę, że tych silnych Paweł prosił, by to wyjaśniali, a do słabych mówił, aby wzrastali. Po tym krótkim wyjaśnieniu spójrzmy na początek pierwszego wersetu rozdziału 14. Paweł pisał do chrześcijan w Rzymie, a tak przy okazji to był to dosyć poważny problem w tamtych czasach. Być może powinienem powiedzieć, że była to dla nich kwestia takiej wagi, jak sporne kwestie są ważne dla nas obecnie, chociaż nie dotyczą dziś jedzenia mięsa i obchodzenia różnych świąt. My zajmujemy się innymi sprawami. Jak tylko zacznę je wymieniać, od razu będziesz wiedział, po której stronie jesteś. Nie musisz mi na to odpowiadać. Posłuchaj zatem. Napoje alkoholowe, narkotyki, leki. Powinieneś je zażywać, czy też się modlić, aby Bóg uzdrowił cię bez stosowania leków? A co z tymi, którzy używają lekarstw w niewłaściwy sposób lub stosują za dużo przepisanych leków? Dalej, gra w karty. Gry, które są związane z hazardem. Totolotek, kosmetyki. Powinnaś sobie robić makijaż, czy też nie? Moda. Czy powinieneś trzymać się najnowszych trendów, czy też je ignorować? Być może mówisz, to nie ma dla mnie wielkiego znaczenia. Ale jesteś jedną osobą, masz jeden głos. Być może ma to wielkie znaczenie dla osoby będącej obok ciebie. Nigdy tego nie wiesz. Kolejną sprawą jest taniec. Czy możesz tańczyć, czy też nie powinieneś? Czy taniec jest w porządku? Czy tańce dworskie są w porządku? A co z dyskoteką? Teatr. Czy można chodzić na przedstawienia teatralne? A co z kinem? Czy chrześcijanie mogą chodzić do kina? Muzyka. No cóż, wszędzie, gdzie jestem, jest muzyka. Co z muzyką? Każdy kościół, który znam, ma problem z muzyką. Jest ona zbyt współczesna lub zbyt tradycyjna. Lub też tego jest za mało, a tego za dużo. Nawet w niektórych domach toczy się walka z muzyką. I trzeba przyznać, że nie jest to wcale śmieszne. Musimy wiedzieć, czy muzyka, której słucha mój syn czy córka, jest dobrą muzyką. A córka chce wiedzieć, co sprawia, że ta muzyka jest dobra, a co sprawia, że jest zła. Przecież wszystkie jej koleżanki i koledzy tego słuchają. A co z tytoniem? Mogę mówić na ten temat przez pół dnia. Kolejna kwestia to różne tłumaczenia Biblii. Zapytasz może, co? Tłumaczenia Biblii? Ale tak jest. W niektórych kościołach, jeżeli nie używasz tego samego tłumaczenia Biblii, co oni, to nie będą z tobą w ogóle rozmawiać. Jak tylko usłyszą, że to jest inna wersja niż ta, której używają, to koniec. Słuchają cię, jeśli posługujesz się ich tłumaczeniem. Ich postawa jest właśnie taka. Myślę, że to jest wersja, która byłaby wystarczająco dobra dla Pawła, dlatego jest też dobra dla mnie. A jeśli używasz jakiejś parafrazy, to znaczy, że jesteś liberalny. No przecież to nonsens. Ale idźmy dalej. Dobra materialne. Może masz ładny dom? A może masz dwa lub trzy ładne domy? Ale ludzie, którzy nie mają ładnych domów, mają tendencję do osądzania tych, którzy je mają. Ci, którzy mają pieniądze, jeżdżą luksusowymi samochodami albo mają nawet kilka luksusowych samochodów. Zaś ci, którzy nie mają pieniędzy, nie jeżdżą takimi samochodami i uważają, że te pieniądze powinny być przeznaczone raczej na misję. Nawet jeśli sam nie dajesz swoich pieniędzy na misję, to uważasz, że bogaci powinni to robić. Jak oni mogą mieszkać w takim pięknym miejscu? Ale to nie jest twoja sprawa, gdzie oni mieszkają. Wzrastaj. Stawaj się bardziej dojrzały. Jesteś częścią ciała Chrystusa i to nie jest twoja sprawa, że ktoś nie mieszka tam, gdzie ty. Kiedy mówię o tym, to budzą się we mnie różne uczucia. Jestem pastorem i wszelkie tego typu kwestie i skargi lądują nieraz na moim biurku. Czasem ktoś do mnie dzwoni i mówi: pastorze Swindle, czy zdaje pan sobie sprawę, co się dzieje w pana kościele? Wiesz, co mam ochotę zrobić w takiej chwili? Odłożyć słuchawkę. Tak, wiem, dziękuję. Nie wiedziałem, że jest to pani czy pana sprawa. Nie wiedziałem, że jest pan za to odpowiedzialny i dlatego powinienem pana wysłuchać, co ma pan do powiedzenia w tej sprawie. Niektóre z tych spraw traktuję jako żart, ale są też sprawy, do których podchodzę bardzo poważnie. Chodzi o to, że mamy nieraz takie dwie mocne postawy. Jedna strona osądza tych, którzy żyją w jakiś tam sposób, a druga strona potępia tę pierwszą. Ci silni poniżają tych, którzy nie mogą podnieść 200 kilogramów, oczywiście nie w sensie dosłownym, tylko duchowym. A słabi mają tendencję, aby pogardzać tymi, którzy korzystają z wolności i sądzą, że to, co oni robią, nie jest w porządku. Na przykład mówią tak: jeśli trzymasz alkohol w swojej lodówce, to nie zapraszaj mnie do siebie, to mnie obraża. Ale posłuchaj, to co ktoś trzyma w swojej lodówce, to nie jest twoja sprawa. Może lubisz dobre cygaro? Zatem byłoby miło, gdybyś nie dmuchał tym dymem komukolwiek prosto w twarz. Czasami panowie wracają z polowania i ktoś z nich mówi: no to teraz muszę się napić dobrego piwa. Może nie masz z tym problemu, ale dla kogoś obok ciebie może to być trudna sprawa. Tak więc nie przechwalaj się tym. Nie mów o tym ostentacyjnie. Ciesz się tym, co sprawia ci przyjemność w granicach zdrowego rozsądku. Nie rób niczego, co jest niezgodne z Pismem i żyj swoim życiem, dobrze? Rozpogódź się, dorośnij. Dobrze, wróćmy więc do naszego tekstu. Bardzo podoba mi się zdanie wprowadzające. Do tych, którzy są słabi w wierze, odnoście się z całą życzliwością. Wy, którzy jesteście silni, przestańcie poniżać tych słabych, przyjmijcie ich. Do tych, którzy są słabi w wierze, odnoście się z całą życzliwością, nie czyniąc się sędziami ich wątpliwości. Popatrz teraz, w wersecie drugim mamy podzielone opinie. Ktoś jest przekonany, że może jeść wszystko. Teraz wiesz, co to znaczy. Ta osoba w tym tekście jest nazwana silną. Ale obok są słabi jeszcze w wierze i ci jedzą tylko jarzyny. kup sobie to, co chcesz, przygotuj to, zjedz, ale nie zmuszaj do tego samego kogokolwiek.
1: Łaska nie jest czymś statycznym. Ma swoją dynamikę i plastyczność, tak aby można ją okazywać w każdej grupie ludzi. W audycji Pełnia Życia słuchają Państwo wykładu Chucka Swindolla zatytułowanego Łaska w praktyce. Mam nadzieję, że odwiedzali Państwo ostatnio naszą stronę internetową. Przypomnę jej adres www.ifl-polska.pl. W jednej z zakładek jest aktualnie emitowana audycja, której można wysłuchać w czasie najbardziej dogodnym dla siebie. W innej znajdą Państwo materiały pomocne w samodzielnym studiowaniu omawianych fragmentów pisma. W jeszcze innej pełną ofertę wykładów doktora Chucka Swindolla wyemitowanych dotąd w naszych audycjach, a teraz dostępnych już na płytkach CD. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Zamówienia można składać listownie, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź telefonicznie pod numerem 800 444 101. Pod tym samym numerem można uzyskać poradę duszpasterską. Zanim się rozstaniemy, pragnę w kilku słowach podziękować Państwu. Audycja Pełnia Życia może istnieć jedynie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklaracje prosimy składać listownie. Powtórzę jeszcze raz nasz adres. Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196, 53 675 Wrocław. Łaska w praktyce. Tak brzmi tytuł wykładu, którego kolejne części usłyszą Państwo w dwóch następnych audycjach Pełnia Życia. Dziś dziękuję już za uwagę i do usłyszenia.